0: Vždycky je hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Turn it up.
1: Vždycky hot. Vždycky fresh.
3: Back to the hits.
1: Baby.
0: Fajn.